Rozlił ostatnio, żamą wśród pustynia. Zator z nadnich wrata, kriw se prawą smiluje. Znikar praznych plat, ustając se prawa ja. Kto wiesz, tam bez kłóci.